co dym. Jak słońce dym co dym. Jak słońce dym co dym. Stół najsilniejsi. Słońce dym co dym.

semena mamy dwa. O, nie uśmiej są, semena mamy dwa. O, nie uśmiej są, semena mamy dwa.